0: Actually, let me be clear.
1: Nie wrzuć ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie, i deser.

0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: To nie jest ta sama historia.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: Здравствуйте.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
3: Look at my funny hat. Look at my hat. Do you like my funny hat? Pet me, twin.
0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
4: Nie dla Żydów, nie dla gejów i nie chcę tego powtarzać.
5: Nie strasz, nie strasz.
6: Uśmiechnijcie się, brygada, hej!
7: Gdyby od pani zależał los świata, Giertych czy Mensen?
8: Tyle mojej odpowiedzi.
7: Myślę, że naszemu słuchaczowi bardzo się spodoba.
9: Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na samochodach benzynowych.
10: Tak.
11: Ha ha ha.

0: chaci w ustach?
1: Wina Tuska. Wina Tuska.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
3: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: Oto jest młot, który wszystko zmieni. Za Niemcy, za przyszłość. A Polska niech płaci.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
2: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser. Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: Buemas! No czes! Twój star o czes! Zostawmy, może nie! Shelly ma fajną ciepkę!
0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: W poniedziałek odwiedzę Orbana, a później lecę do pomarańczowego pedofila.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: A loaf of bread, a container of milk, and a stick of butter. A loaf of milk, a container of bread, and a Joe Dirt DVD. A Joe Dirt DVD, Scarlett Johansson, and Treasure from a Fish Tank.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
3: Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać Polaków nie uda się.
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

rtfm.pl. Źródło rzetelnej muzyki. rtfm.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

0: Widzę, siedzisz z El Primo. Muszę ogolić pizdusie, bo ja taka Jaga z Francji. 30 centymetrów mam w talii. Piu, piu, piu, piu.
1: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser. Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: TTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: FM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: Evan Berger. I'm sorry, did he just say that his last name? His n***er?
2: Cześć bracie, spierdalaj bracie.
3: Dustin Lucas.
4: Henry Bertz.
1: Hawkins. Evan Berger.
5: A hungry nega mosi.
6: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: Nie zjadł ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: Zrobiliśmy to, naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze.
2: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
3: No kukaj! Na prydzyganeo buzeranta ty! Niedojebany kokot koszycki skurwysyn wyjebany!
0: Nie zjadł ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.

0: LTTFM.pl. Źródło rzetelnej muzyki.
1: I realize this moment may not be the most convenient for a heart to...
2: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: Jak twierdzi David Stelle, były agent FBI, istnieją przypadki, w których dzieci mają być porywane, a nawet celowo wychowywane przez niektóre osoby w celu ich późniejszej sprzedaży. Twierdzi się, że takie dzieci mogą nie posiadać dokumentacji, co rzekomo utrudnia ich identyfikację. Pojawia się także sugestia, że dzieci są przemieszczane bez odpowiednich dokumentów.
1: Po ostatnim światowym resecie.

jebany, ma w wersalce stara trzeser sobie tu na tarce. Twój stary kręci się jak bęben w pralce. Niski kortyzol. Pozdrawiam, rejon Garnuchy.

0: długi.
1: Ja nic nie brałem.
0: Wesołych świąt. Co to za badziewie?
2: Znowu spaliłyście patelnię na czarny węgiel i wściekle skrobiecie to łopatką, rysując i całkowicie niszcząc drogi teflon?
3: Przestańcie niszczyć patelnię. Wlejcie na dno zwykły, tani ocet, zagotujcie go na małym ogniu i zostawcie na chwilę.
4: Gotujący kwas odklei najgorszy brud. Wystarczy przetrzeć dno papierem, a wasza patelnia będzie znowu lśnić jak nowiusieńka.
5: Oskarżam nasze nogi o bóle. Nocne kurcze i żylaki. Co mamy na swoją obronę?
6: Tabletki DIH.
7: DIH to szybka ulga i zdrowe nogi.
8: DIH jest łagodny dla wątroby i nerek.
9: Ponad 96% pacjentów zauważa poprawę dzięki substancji zawartej w DIH. Nasze nogi mają prawo być lekkie i zdrowe.
5: DIH. Uwolnij swoje nogi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
10: The Ukrainian military has launched new operation against a bigger threat than Russia. That threat is niggers. Starting today.

0: Znajoma pyta o imię dla Bobasa, aby pasowało i w Polsce, i w Niemczech.
1: Proponuję Donat.

0: rysowały normalne domki. Co jest nie tak z moim synem?
1: Niech ksiądz to zobaczy.
2: Szeregówki.

0: Mama Misty Box chciałabym zgłosić reklamację. Zamówiłam tylko jedną super szczoteczkę myjącą zęby w 45 sekund, a wy wysłaliście mi aż 3, co to ma znaczyć?
1: Przepraszamy, ale to był prezent za obserwowanie naszego profilu i lajkowanie naszych filmów.
0: Wow, to bardzo miłe z waszej strony. Te szczoteczki to totalny must have dla osób, które nie lubią...
2: Hej, Ronald, słyszałeś o Chucku Norrisie?
3: Chuck Norris nie umarł, on kopnął w kalendarz.
4: Pójdę pograć w piłkę, pomogę...
5: A loaf of bread, a container of milk, and a stick of butter. A loaf...

0: calling out from Springfield. I'm calling out from Simpsons World. We are colored like pee. I am so funny. If you watch us, you'll see Simpsons family.
1: Ten młody Polak tak wyjaśnił Zełenskiego i rząd Tuska, że całe studio zaczęło bić brawo.
2: Mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa, ale padło bardzo dużo naiwnych stwierdzeń o jakiejś przyjaźni.
3: A co jeśli wszystko, co wmawiano ci o obrzękach nóg, było błędem? Pomyśl tylko, ile razy słyszałaś, że obrzęk nóg to po prostu efekt słabego przepływu?

0: Uwaga do wszystkich jednostek. Na ulicy Łódzkiej ścigana jest niebieska porówka. Uwaga, kierowca może być uzbrojony w nóż Krona.
1: You try to find another life for me.

0: 节快乐，祝您和家人新年快乐，阖家欢乐，马年大吉，万事如意，财源滚滚，好运连连。
1: Game over Tusk. Wracają patrioci. Na ulicę z nim!

Ludzkość została wychowana w iluzji, że pieniądz to władza. Od zarania dziejów wmawiano ludziom, że wartość życia mierzy się cyframi na banknocie. Ale to kłamstwo tak stare, jak pierwsze imperia. Pieniądz nigdy nie powstał, by służyć człowiekowi. Został stworzony, by go zniewolić. Dawniej ludzie wymieniali się energią, jedzeniem, wiedzą i umiejętnościami. Bogactwem była ziemia, zdrowie i wspólnota. Nie istniały banki, podatki, ani cyfrowe liczby, które kontrolują życie. Bogactwem byli ludzie i więzi między nimi. Potem pojawiły się imperia. Przyszły z monetami i banknotami. Z systemem, który miał odciąć człowieka od natury i samowystarczalności. Monety z wizerunkami królów. Papier, który nic nie znaczył. Cyfrowe liczby na kontach, które w rzeczywistości należą do banków. Każdy dolar, każde euro, każda złotówka to dług. Nie bogactwo, lecz kajdany, które ludzie sami na siebie zakładają. Tak zwane elity czczą Mamona, ducha chciwości, który żywi się energią i wysiłkiem ludzi. To, że na pieniądzach widnieją okultystyczne symbole, to nie przypadek. To rytuał kontroli nad masami, zaklęcie, które sprawia, że człowiek oddaje życie za cyfry i papier. Całe społeczeństwa pracują latami, płacą podatki władcom, których nigdy nie wybrali, a na końcu dostają nagrodę, emeryturę w długach. Dopóki ludzkość goni za tym złudzeniem, nie zadaje sobie pytania, kim naprawdę jest człowiek. Nawet najbogatszy człowiek pozostaje niewolnikiem, jeśli oddaje cześć pieniądzowi. Prawdziwe bogactwo nie leży w banku. Prawdziwe bogactwo to wolność, świadomość i zdrowie. To mądrość, siła ciała, siła ducha i jedność z innymi. Niewidzialne kajdany można zerwać. Iluzje można odrzucić. Wolnej duszy nie da się opodatkować ani kontrolować.

Nie wiem, czy wiesz, w królestwie pojawił się nowy król. To Karol I, syn Ryszarda. Ale w tej grze żaden władca nie trwa wiecznie. Był Andrzej, który walczył z ostrym cieniem mgły. Był Aleksander, mistrz dworskich toastów, którego bukłak znał więcej tajemnic niż doradcy. Był Lech, wojownik z młotem, co rozbił mury komunizmu, choć niektórzy szeptali o nim boleń. Był Lech, co zbił się na smoku, by uczcić poległych, lecz jego lot zakończył się tragicznie w brzozowym lesie. Wśród ludu krąży szeptana opowieść, że to nie był przypadek, a smok padł od strzały wystrzelonej przez samego króla Władimira. A nowy władca? Cóż, czas pokaże, czym zapisze się w kronikach królestwa. A, i był jeszcze Bronek.

0: Mam dosyć tej jebanej rodziny, kurwa! O kurwa, Narnia! O, a tam jest kasyno, kurwa! Kurwa, wszystko przegrałem, ja pierdolę!
1: Chodź ze mną!
2: Kurwa, zajebiście masz dużego i chuj!
1: No i chuj ci w dupę!
0: Jadę sobie na skuterku, skier, skier, skier!

0: Starożytny telefon znaleziony w Austrii wygląda niemal identycznie jak klasyczna Nokia. Ten sam kształt, układ przycisków i forma. Wielu ludzi twierdzi, że to fałszywka, ale historia robi się dziwniejsza. Pierwsze zdjęcie pojawiło się w internecie w 2012 roku na profilu użytkownika Karl Weingartner. Potem wpis zniknął, profil zniknął, a ślad po nim praktycznie przepadł, jakby nigdy nie istniał. To rodzi pytanie, co jeśli fake był tylko wygodnym wyjaśnieniem, żeby ludzie przestali pytać? Co jeśli ukrywa się coś większego niż jeden przedmiot, całą starożytną, zaawansowaną cywilizację? Taką, która tłumaczyłaby dziwne znaleziska, jak rzekome 200-tysięczne metalowe rury pod ziemią. Może przed nami istniał świat równie rozwinięty jak nasz, może nawet bardziej. Może zniszczył się w wojnie, o której nie mieliśmy się dowiedzieć. A może to nie oni byli obcy? Może to my jesteśmy tym, co zostało po nich? Link do Kodeks Hermetika znajdziesz w bio i na globalna.info.
1: Co tam robisz? Jesteś pojebany, kurwa! Czy ty, kurwa, masz coś z głową, kurwa?
2: Tylko piecyki porobił, gówno, kurwa.
1: Gówno mnie obchodzi piec! Ty robisz ściany ze stołów warsztatowych! Ty jesteś jebnięty!

0: zakładamy się o emerytury europejskie, kto pierwszy wciśnie se w swoim kraju?
1: Moi wyborcy na to byli.
2: Bonjour.
3: Ja, gut.
4: Bonjour. Co to za rozmowy? Wracać do roboty.

Trzymajcie się krzeseł, bo nasz nierząd właśnie odpierdolił numer, który wali w twarz zwykłym ludziom. Nie reforma, niesprawiedliwość, brudny, cyniczny deal. Setki milionów złotych poleciały do służb mundurowych. Prawie miliard. W czasie, gdy normalny człowiek zapierdala od pierwszego do pierwszego, policja dostaje kasę jak z pierdolonego jackpotu. 900, 1200, a nawet 1800 złotych miesięcznie. Wyrównania po kilka tysięcy na ryja. I jeszcze propaganda, że to przywracanie godności munduru. Nie, to nie jest żadna kurwa godność. To jest kupowanie lojalności psów za grube pieniądze. Bo spójrzmy prawdzie w oczy. Od lat setki spraw przeciwko typom w mundurach są umarzane. Przemoc, nadużycia, łamanie prawa, nic się nie stało. Spierdalaj, obywatelu. Rodziny ofiar słyszą o braku znamion czynu zabronionego. A funkcjonariusze? Premia, awans, cisza, zamiatanie pod dywan. I teraz mamy uwierzyć, że państwo, które nie potrafi albo nie chce pozbyć się bandytów w mundurach, nagle wyciąga miliard, bo tak bardzo kurwa troszczy się o bezpieczeństwo? Gówno, prawda? To jest opłata za ochronę, za święty spokój. Opłata za to, żeby w razie protestów, kryzysu czy wkurwienia ludzi pałki poszły tam, gdzie trzeba. Zamiast rozliczeń hajs, zamiast odpowiedzialności jeszcze większa bezkarność. Zamiast naprawy systemu komunikat. Macie pieniądze, więc mordy w kubeł i róbcie swoje. Bo rząd doskonale wie jedno. Bez wiernych służb ta władza leży i kwiczy. Dlatego płaci dużo z naszych podatków. I teraz pytanie do was, bez ściemy. Czy to jest kurwa w porządku? Czy tak ma wyglądać sprawiedliwość? Czy po prostu znowu ktoś kupuje sobie ochronę, a my mamy na to zapierdalać i siedzieć cicho? Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Bo to nie jest drobiazg. To jest chora patologia systemu, za którą wszyscy płacimy. Dość już tego, kurwa dość.